wali waba imbi bo ulira ngechadala weba gamba yo AI toina wo wakani lakati yechifubu kachino okaka sambo uruimba wacho njagala chimpe mukorasi ni vasinga vikaru.